0: ESK Poznań.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max.

0: bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I poreta Bros z Buku. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
6: O tej porze przez Poznań jeździ się jeszcze dość przyjemnie, no też nie ma co się dziwić, godzina jeszcze dość wczesna. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj chłodniej niż wczoraj, 22 stopnie maksymalnie na termometrach. Nie powinno padać i słoneczko nie opuści nas raczej do końca dnia.
4: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
7: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
8: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
7: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
9: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
7: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich Targów Obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
4: SK Poznań News.
6: Paweł Adamczewski, żandary mogą być wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zgodę muszą wyrazić sami uczestnicy wielkanocnych korowodów na poznańskiej ławicy.
10: Potrzebne jest zaangażowanie, żeby zebrać to, co jest być może udokumentowane.
6: Mówi Justyna Makowska z urzędu.

0: 3,5 miliona złotych na nowe parki, boiska czy wydarzenia kulturalne. Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 projekty.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
3: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
4: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
3: To prawda.
2: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
4: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Aha, zróbmy to.
2: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
3: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20... Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego. No i każdy jakiś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego? Miodowego?
5: Janke, Sama i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm. No właśnie. Weszli na Instagrama niepotrzebnie. Jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz sam.
3: Wyłączył sobie tutaj.
0: Ty sobie wyłączysz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
4: Ach, tutaj, no tak, okej.
0: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
0: O, cię kręcę. I to już nie,
3: nie jest
0: żoną.
3: Nie jest żona, bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat ci, co pisali ten artykuł, wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
1: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: Ha, no tak.
2: No dobrze,
0: to ma sens. No.
2: Przeglądamy. I super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
0: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
1: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak, napisali. W bikini.
1: A to nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba.

0: Tutaj SK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Janku.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Nie? Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie, nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów.

0: Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
2: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Poznaniu. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Zapraszamy do salonów Komputronik w Galerii Poznania, King Cross Marcelin oraz Plaza.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i

Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i

0: Program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
1: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
2: Już prawie 6.30, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
3: Polska Sport News.
2: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
4: O, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankes? O, no.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu
6: Dzień dobry, dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
7: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie Eski? Mm-hmm.
8: Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec, online. Pozdrawiam serdecznie.
9: O, guten morgen.
10: Morgen, bardzo dobrze, hej.
9: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
7: Ja.
9: Rufen Sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską, ta teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mhm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: Tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Jankesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa? To żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes.
1: Kama. Ale pamiętacie, jak nam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
0: Mamy to, no.
4: Reklama.
5: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
5: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
11: To pomysł.
10: Pomysł?
11: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
10: Ale jak?
11: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
10: Oczywiście.
12: Zmieniajmy razem Poznań.
13: I po reklamie.

0: Jeje, śniadanie. Czy kama jest gotowa?
1: Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś... Czekaj, nadal myślę.
0: Do tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
3: Szyszy,
2: Szyszy,
3: Szyszy.
2: Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon!
1: Dzień dobry. Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale coś tam jest.
1: Okej. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
1: O, nie najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: I tak. Po raz pierwszy.
2: Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No dobra, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo.
2: No.
0: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
2: Dlaczego ciężki?
1: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
2: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa.
0: No właśnie.
2: W ogóle nie zmęczony.
0: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie
4: bardzo.
0: Co za to ułożysz.
4: No życie to na pewno.
2: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: Oj, tak,
2: albo
4: tak.
2: Wkład własny do paliwa.
1: A co to jest poważny kebab, tak, przepraszam?
4: Słucham?
1: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
4: No, dobry.
2: Taki,
4: dobry.
2: Który
1: poważny.
2: Poważnie czujesz przez trzy dni.
4: Poważnie.
1: No to tego ci życzymy. Okej.
4: No, Szymon, dziękuję bardzo.
2: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to już nigdy nie zmieni, niestety.
2: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
1: Może
4: się
1: tak, może nie.
0: No pamiętaj,
1: dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: 4 minutki do godziny 7. Tutaj SK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: No i o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Nie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
7: O tej porze zaczynają nam się godziny szczytu w Poznaniu, a więc postoicie na wlotach do miasta. Stoi Warszawska, Ciasno na Krzywoustego, na Niestachowskiej, Świętego Wawrzyńca i Obornickiej. Postoicie też na wlocie do miasta od strony Górczyna. Na termometrach dzisiaj 22 stopnie, będzie słonecznie i przyjemnie.
5: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi, specjalistyczny.

0: PVC i aluminium. brospoznań.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
2: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig T.G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
4: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
5: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
6: Ja tylko na skateparku zakładam.
7: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
2: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
8: SK Poznań News.
9: Paweł Adamczewski. Wykolejony po katastrofie w Garbatce pociąg został już usunięty z torów. Trwa naprawa zniszczonej infrastruktury kolejowej, a linia między Poznaniem a Piłą nadal pozostaje nieprzejezdna. W optymistycznych planach przewoźnika utrudnienia miałyby zakończyć się w piątek. Jutrzejsze połączenia na trasie też są odwołane. Juwenalia po raz kolejny w Poznaniu. Na festiwalu wystąpią m.in. Jan Rapowanie czy bracia Kacperczyk, mówi Jakub Janiec z Fundacji Jeden Uniwersytet.
10: To, czego oczekują, to są ci najbardziej rozpoznawalni artyści hip-hopowi.
9: Juwenalia w Poznaniu w dniach 28-30 maja.
11: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
12: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
13: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
14: No to halo?
15: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
12: I słusznie, bardzo dobrze, wszędzie jesteśmy.
13: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
12: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
13: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
16: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za moment czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, idźmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Oczywiście. On nie ma ślubów gdzieś z Olką.
2: A?
0: Jeszcze.
4: Dla 5000 chyba się oświadczy.
5: No fighting. No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak
0: i
3: tylko znajdę.
2: I bardzo nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy. No i lecimy z pierwszym pytaniem.
5: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty. Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
0: Bratem. Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
6: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
7: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
5: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
7: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
7: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii.
0: No.
2: Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no,
2: prawda?
0: Tak.
2: Armiani?
7: No trudno.
0: Dziękuję.
7: Ale i tak was pozdrawiam. Miłego dnia.
2: Ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
8: Gdynia z lewej.
2: To jest dobrze.
0: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż
0: Sopot,
2: tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No,
0: ale jest okej, rzeczywiście, dobra, patrzymy dalej.
5: Piąte.
3: I znowu mapa, słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
8: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest.
0: To jest
3: dziękujemy.
0: Język,
3: którego
0: możesz
3: używa tam
0: przeprosić, możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
8: Przepraszam sobie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
9: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry, słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki, prosimy.
10: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
9: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Taśma profesjonalna wjechała jak ta lala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
5: Siódme.
3: A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
9: Do wszystkiego.
0: Dobrze! Dobrze,
3: prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
9: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: No to praca.
9: Innym razem, w piątek.
6: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
9: Okej.
0: Okay. Pomyśl o kamie.
2: Umówione.
0: Dziękujemy.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ma włosy jak atrament. To ładne było.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszły naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl. Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć. Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworking.

0: Kolejowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
3: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Clio z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Już gęsto na ulicach Poznania, postoicie w centrum, stoją też wloty do miasta Niestachowska, Świętego Wawrzyńca, ciasno też w okolicach Ronda Kaponiera, stoi też Jana Pawła II do skrzyżowania z Baraniaka. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, nie powinno padać.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
5: 7.30, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie. Tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
6: SK Sport News.
5: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
7: I Wiktor.
8: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po siódmej, to jest nasze terytorium.
9: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
10: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
9: Curyski to z miejscowości Córki.
8: Mhm, zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsk do Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy. Bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
0: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q.

0: Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
1: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
2: Pamiętała.
0: Eksperci mówią, że nadchodzi Q.

0: Zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
1: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć. Wiktor?
2: 1, 2, 3, 4.
3: Kama. I Wiktor.
0: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2, 1.
3: To promocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Prawdziwa polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu? Kompozycja smaku. Domowe lunche, uroczyste kolacje i przyjęcia. Wszystko to w eleganckich wnętrzach, ze świeżych składników i z pasją do gotowania. Kompozycja smaku.com. Komorniki Jeziorna 1A.
9: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
10: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
9: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
10: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
9: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
11: Poznań Plaza.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 505 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
14: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo Komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
15: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
18: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
19: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie na Pan Core. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9:00 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje.
4: Dobrze.
5: Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik, tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Mhm, okej, okay. Górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od dobrze. Którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agnieszki jeszcze przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: to powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
4: Gdzie kręcę? Dyszka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Teddy, duży swims w Radiu SK. 6 minut i będzie z nami godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa.

0: na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
23: Na tej porze Poznań praktycznie stoi. Ciasno na wlocie do miasta od strony Górczyna, ciasno na Krzywoustego, sporo samochodów na Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Niestachowskiej i Obornickiej. Jeżeli możecie, unikajcie też Ronda Kaponiera. Na termometrach dzisiaj 22 stopnie, nie powinno padać, a ciśnienie lekko podwyższone.
21: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
24: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
25: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
24: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
26: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
24: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
27: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
24: No wyjaśniam.

0: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Estanderski: w M-Obywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, M-Stłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
1: SK Poznań News.
2: Paweł Adamczewski. Pikieta o pensjach pracowników bez zatrudnionych w Enei. Ewa Jemilitis PiS argumentowała, że podwyżki dla robotników w spółce są za niskie.
3: Zakłada średni wzrost wynagrodzeń o 5%.
2: Mówi Berenika Ratajczak z Enei. Średnie wynagrodzenie to 14 tysięcy złotych. Punkt obsługi klienta z ZTM na Górczynie od jutra do piątku będzie zamknięty z powodu remontu. Pasażerowie odbiorą w tym czasie karty PK w punkcie przy dworcu zachodnim. W poniedziałek punkt będzie otwarty dopiero od godziny 13. Bilety kupicie w jednym z biletomatów na Górczynie.
1: Jankes,
4: Jankes
1: i Wiktor.
4: Na Radiu SK.
5: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję.
6: I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
5: Na wszystko.
7: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
5: dokładnie
7: układ.
6: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
8: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
5: Radio SK Londyn, 3 po 8.
6: Nie ma takiego miasta.

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy.
1: Jest też Jankes, dzień dobry.
2: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
2: i
0: no.
2: On.
0: I on. Kto?
2: On.
0: Wiktor! Wiktor! Witamy was serdecznie.
3: Dobra, lecimy dalej.
2: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
3: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
3: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
2: robi i tak. To już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
2: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
2: Która posiada samoświadomość,
3: dobra,
2: tak.
3: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: I jakie są wyniki?
3: No, nie poznaję siebie.
4: Jankę.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, cybina.pl.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
3: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
4: Czy ty coś sugerujesz?
3: Ty, no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
5: Delikatnie.
0: Delikatnie.
3: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
4: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
6: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę. No.
4: Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
7: Kama mi kazała.
4: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
4: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
4: O. To jest fajne,
7: trzeba świętować, no.
3: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
4: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo ten.
3: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Chodź, tam możemy poćwiczyć.
0: Że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
3: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
4: Siemano, siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy trochę. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce pod

0: podwójne.
1: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym, coś wymyślić.
2: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy do ciebie informację.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
3: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
1: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
3: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos...
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
1: Tam, gdzie jest ciepło.
2: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
4: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz chcesz gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brodzki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brodzkiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierre Cardin,

0: Net Digiel w salonach Cybina.
1: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
0: Salony Mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary 300 ml w asortymencie za 7,99. Wybierz Społem.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
7: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Clio z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
8: Cały czas duży ruch w Poznaniu. Stoicie na Niestachowskiej, Świętego Wawrzyńca, ciasno też na Kaponierza, dalej na Świętym Marcinie i na Rondzie Rataje. Na termometrach dzisiaj 22 stopnie. Mamy piękne słońce, które raczej nas dzisiaj nie opuści. Ciśnienie jest lekko podwyższone.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
7: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasów zieleniu w warmińsko-mazurskim, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
10: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
11: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witamy.
10: Dzień chrabąszcz. Samorządu terytorialnego.
12: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
13: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy, bo między Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
10: Do domu!
14: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie będę.

0: To jest Teska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale jeszcze no lewy odchodzi.
1: No. No odchodzi, ale uwaga, uwaga. Podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: No. Kuba Kawior!
0: Daj się mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mońska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mońska12.pl.
6: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
7: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
6: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
7: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
6: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
7: Poznań Plaza.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze.

0: A jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
3: I po reklamie.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam, nie
3: ostatnio. A i słońce jest tam zawsze.
0: To jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: Euro się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka
3: że
0: grecka, lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało. Bogaj.
0: No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
0: Tak.
1: Nagrało się i zapisało.
3: No

0: chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania?
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: A to było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mówią nam.

0: Artykuły marki Miller Miś. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopy.

0: Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopy.
4: Nie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
14: Postoicie na Królowej Jadwigi w okolicach skrzyżowania z ulicą Wierzbięcice. Tam w obie strony robią się niezłe korki. Poza tym nie Stachowska, ciasno na Garbarach i na drodze Dębińskiej. Na termometrach 22 stopnie dzisiaj maksymalnie. Nie powinno dzisiaj padać, co więcej, będzie nawet słonecznie.
12: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
16: Którzy, czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
15: Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter SK Paweł Adamczewski.
14: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
15: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
17: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
15: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
18: SK Poznań News.
14: Paweł Adamczewski. Jacek Jaśkowiak nie boi się referendum. Prezydent wie, że społecznicy nie mają pieniędzy, mówi Anna Sokolnicka-Ledzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności.
19: Bez wsparcia finansowego to się nie uda. Na razie nie mamy zadeklarowanych osób, które chciałyby przeznaczyć 1 000 000 zł.
14: Kadencja trwa do 2029 roku. Dmuchańce, sportowe konkurencje i tysiące nagród dla dzieci. W niedzielę na Śródce odbędzie się Dzień Dziecka z POSIR. Bezpłatna impreza przy ulicy Gdańskiej potrwa od południa do 17.
20: Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest też takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy i jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquido Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów.

Baby do Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów.

0: sama godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Gniezno, Chrobrego 26.
10: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz Społem.
14: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
15: To będzie ostatnia reklama.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in Sea w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times

0: No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: To mnie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot!

0: No to yeah! Ja nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
1: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś

0: Skąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Budujące wieści, które będą Was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Lubonie 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
10: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI.

0: plaży, w góry czy na city break. W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Słyszysz to? To mój świat. Nuty, emocje i ludzie, których kochałem. Ostatnia szansa, by zobaczyć imersyjną wystawę Romantyczny Chopin. Tylko do 31 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kup bilet na tobilet.pl i pozwól, by zmysły poprowadziły cię w podróż, której nie zapomnisz.
3: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierkardę, Vernet, Digiel w salonach Cybina.
4: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
3: Salony mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: I po reklamie.

0: Niech wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra traktuje w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.
1: Reklama. Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do JAW! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. JAW, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w

0: Skoda.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.

potrzebny silnik faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik faktur.pl.

0: otwarta, tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
1: Wiesz, gdzie mieści się najwięcej?

0: budowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
1: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
2: Słyszysz to? To mój świat. Nuty, emocje i ludzie, których kochałem. Ostatnia szansa, by zobaczyć imersyjną wystawę Romantyczny Chopin. Tylko do 31 maja na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kup bilet na tobilet.pl i pozwól, by zmysły poprowadziły Cię w podróż, której nie zapomnisz.
3: Zakupy tylko w Społem. Wedel, ptasie mleczko 375 gramów, waniliowe lub śmietankowe za 17,99. Wybierz Społem.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo, żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek, bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prawdziwa polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu? Kompozycja smaku. Domowe lunche, uroczyste kolacje i przyjęcia. Wszystko to w eleganckich wnętrzach, ze świeżych składników i z pasją do gotowania. Kompozycja smaku.com. Komorniki, Jeziorna 1A.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
11: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Clio z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
12: Ruch na drogach w Poznaniu pomału się uspokaja, jeszcze gęsto na Świętego Wawrzyńca i na Niestachowskiej. Poza tym stoi nam Bukowska do skrzyżowania z Przybyszewskiego. Na termometrach dzisiaj 22 stopnie, piękne słoneczko, no i przede wszystkim nie powinno padać.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
11: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Na zegarach 10:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter eski Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
14: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
13: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe, reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodnie uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
15: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
13: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
16: SK Poznań. Sport.
12: Paweł Adamczewski. To jeszcze nie koniec walki Warty Poznań o awans do pierwszej ligi. W sobotę Zieloni rozegrają u siebie ostatni mecz sezonu. Do Grudka przyjedzie Resowia Rzeszów. Warta Poznań jest na drugim miejscu w tabeli i nad trzecią Olimpią Grudziądz ma 2 punkty przewagi. Pierwszy gwizdek w sobotę o 14:30. Żużlowcy PSŻ Poznań pokonali w Krośnie tamtejsze Wilki 43-46 w ramach szóstej rundy Metalcast drugiej ligi. Najlepszy po stronie Skorpionów był Dimitri Berge,

0: Autor 11 punktów. Następny mecz 4 czerwca na Golęcinie z Polonią Piła.
1: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2 minuty po 10:00, Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue Double D na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić.

0: pieniędzy.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
2: Poznań, Rynek Jerzycki 1.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo Komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dancing Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku. Rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że na szypułki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ale tu ruch.
8: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
7: O, kwiat pszczelej młodzieży.
8: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
7: Tu zapynam tam z tobą.
9: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
18: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
17: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
20: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
21: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
25: Blik. I po reklamie.

0: No, dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1. Po 11 w Radiu Eska. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej. Wam płynęła ta środa z Radiem Eska.
1: Reklama. Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć. Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gr.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
9: Na drogach już zdecydowanie spokojniej. Więcej samochodów tylko w centrum, na Królowej Jadwigi, Garbarach i sporo samochodów jest też na ulicy Święty Marcin do skrzyżowania z Niepodległości w stronę centrum. Na termometrach 22 stopnie, piękne słońce nas dzisiaj nie opuści.
7: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
11: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
10: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
12: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
10: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13 Magdalinę zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
13: SK Poznań News.
9: Paweł Adamczewski. Wyłudzili prawie 50 tysięcy złotych. Teraz czeka ich nawet 8 lat więzienia. Poznańscy kryminalni zatrzymali dwóch oszustów, którzy okradali seniorów metodą na legendę.
14: Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci im do pokrzywdzonych kobiet.
9: Mówi Łukasz Paterski z policji. Funkcjonariusze apelują o zachowanie czujności. Politechnika Poznańska uruchomiła swój pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Urządzenie ma wspierać badania naukowe, rozwój nowych technologii i edukację studentów. To

0: Dali seniorów metodą na legendę.
1: Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci do pokrzywdzonych kobiet.
0: Mówi Łukasz Paterski z policji. Funkcjonariusze apelują o zachowanie czujności. Politechnika Poznańska uruchomiła swój pierwszy lokalnie zainstalowany komputer kwantowy. Urządzenie ma wspierać badania naukowe, rozwój nowych technologii i edukację studentów. To

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, dzięki dał.
15: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Czy wiesz, że od stycznia

0: bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Czy wiesz, że od stycznia

0: Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: I po reklamie.

0: Ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudziła.
2: Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.

0: Prawdziwa polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu? Kompozycja smaku. Domowe lunche, uroczyste kolacje i przyjęcia. Wszystko to w eleganckich wnętrzach, ze świeżych składników i z pasją do gotowania. Kompozycja smaku.com. Komorniki Jeziorna 1A.
1: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
2: Kiedy ma

0: marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429. To będzie ostatnia reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologie przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
2: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: bym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje i pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zopkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
7: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Gniezno Chrobrego 26.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
11: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy

0: pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty, Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
1: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
4: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
3: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
3: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Clio z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
4: Na drogach w Poznaniu już zdecydowanie spokojniej, aczkolwiek są miejsca, w których jeszcze postoicie. Franklina Roosevelta na przykład do Ronda Caponiera zakorkowane, ciasno też na Królowej Jadwigi do Drogi Dębińskiej i w okolicach skrzyżowania z ulicą Wierzbińcice. Na termometrach 22 stopnie, piękne słońce, ale niestety wysokie ciśnienie.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
5: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
6: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
5: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostródzkim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
7: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
5: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń z sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
8: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
5: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
9: SK Poznań News.
4: Paweł Adamczewski, dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój i porwanie obywatela Niemiec zatrzymanych. Napastnicy mieli podszyć się pod policjantów i ukraść ponad 280 tysięcy złotych.
10: Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty rozboju, a także pozbawienia wolności.
4: Powiedział nam Maciej Święciechowski z wielkopolskiej policji, grozi im do 15 lat więzienia. Zespół Teatru Muzycznego w Poznaniu otrzymał srebrną pieczęć miasta Poznania. Wczoraj wmurowano też kamień węgielny pod nową siedzibę teatru. Instytucja działa w stolicy Wielkopolski od 70 lat.
11: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Igi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również. A na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, pił kilka dni temu po raz kolejny Florida na antenie Radio SK. Florida i Kesha, Right Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magdalinet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w

0: miejsce. Gips nie przestaje zaskakiwać.
1: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
2: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Wydłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SKPN.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Zapraszam, Michu Sapkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Znowu lecicie?
5: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Alex Warren. 55 lat. Mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bletka Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Budujące wieści, które będą was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot, Cut, Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetnie.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Zakupy tylko z Połem. Daftona. Ketchup pikantny, łagodny i zero cukru. 432 gramy za 4,49. Wybierz z Połem.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: A, dokąd lecisz, Biedronko?
6: A, do takiego dużego sklepu, żabko.
5: A co to za sklep?
6: To sklep Ogród. Mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
5: Kumam.
7: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od

0: To tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i Rene Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa. I teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A dokąd to kolego świeszczu skaczesz?
6: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
5: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
6: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszca i jego nuty.
5: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
7: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze, Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka, www.zawady19.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas, nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
12: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
11: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
12: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
11: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Bros Poznań.

0: Na razie na ulicach Poznania jeszcze w miarę spokojnie. Nie zdziwię się, jeśli sprzyjająca aura spowodowała, że część z was wybrała dziś rower. 21 stopni, ciśnienie w normie, tylko wiatr momentami dokucza, ale to już chyba czepialstwo. Małe zatory przy Rejmonta i przy Małych Garbarach.
1: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
5: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
4: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
6: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
7: Panie ministrze, gratuluję. Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
6: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
4: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
8: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
4: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
1: SK Poznań News.
0: Bartek Łojewski, 6 tysięcy podpisów pod przywróceniem rowera miejskiego. Projekt trafił do urzędu, ale prezydent Jacek Jaśkowiak jest przeciwny pomysłowi.
9: Koszty na poziomie 7 milionów złotych rocznie są tak wysokie, że znacznie lepiej jest te środki przeznaczać na inne działania.
0: Pomysł trafi teraz pod głosowanie Rady Miasta. Powstaje strategiczna mapa hałasu. Sprawdziliśmy, jak miejski zgiełek postrzegają poznaniacy.
10: Jest głośno z uwagi na tramwaje i duży ruch samochodowy.
11: No nie razi mnie to.
12: Dla mnie jest cicho.
0: Mapa hałasu ma być gotowa w przyszłym roku.
13: Magdalinette swoim mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer jeden z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w ST już grają. Michu, witajcie.

0: chwila chillu, głęboki wdech i wydech, Jamal i Policeman na antenie Radia SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że. Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexha, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierre-Cardin, Vernet, Digiel w salonach Cybina.
9: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
8: Salony Mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
10: 3, 2, 1! Misja Ruch, czas start!
11: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
10: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
11: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
10: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
12: Poznań Plaza.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
15: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
16: Delikatesy mięsne Zguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji, każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso, wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zguły.
17: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
18: To pomysł.
17: Pomysł?
18: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
17: Ale jak?
18: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
17: Oczywiście.
19: Zmieniajmy razem Poznań.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
22: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos kolorów flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
20: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
20: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
20: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
19: I to tu?
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
22: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
23: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
24: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
23: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
24: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania.

0: i niespodzianki, kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
1: Misja Ruch! Dzień dziecka w Poznań Plaza!
0: Poznań Plaza.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
8: SK.
9: SK.
8: SK.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek, to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
5: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
8: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 420.

wzbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 420 35 420.

0: Wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
0: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolis. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Motolis. Auto w abonamencie. To tu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
8: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Clio z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
9: Nieco więcej aut w tym momencie na Bałtyckiej, w okolicach przyjazdu kolejowego na Gnieźnieńskiej, a także na Roosevelta od mostu dworcowego do skrzyżowania z Dąbrowskiego. Dla alergików uczulonych na pylące trawy, dąb i szczaw nieco trudniejszy czas, ale 21 stopni na zewnątrz powinno to wynagrodzić.
7: Na program zaprasza sponsor.

0: Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
1: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
0: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
2: SK Poznań. News.
3: Bartek Kłiecki, zanieczyszczenia mają wpływ na zmianę płci u żab, alarmują naukowcy z Poznania.
4: Ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
3: Mówi Martyna Frontczak z Uniwersytetu Przyrodniczego i dodaje, że płazy zmieniały płeć na żeńską lub bezpłodną. Nowa dodatkowa linia tramwajowa oraz częstsze kursy nocne ułatwią powrót z poznańskich juwenali. MPK wzmacnia komunikację od czwartku do soboty, by każdy bezpiecznie wrócił z wieczornych koncertów. Szczegóły znajdziecie na stronie przewoźnika, a rozpoczynający imprezę pochód wyruszy o 17 spod Placu Kolegiackiego.
5: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02, jeszcze nie, a my już gramy. Michał Sapkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic. To hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowe jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama. 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej

0: AC i Assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
0: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
0: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czeki na odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.

0: You spin me round, to Denzel na antenie radiańska. No dobra, no dobra, no dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magdalinet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później wesce Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Promocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze

0: hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
10: To pomysł.
9: Pomysł?
10: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
9: Ale jak?
10: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
9: Oczywiście.
11: Zmieniajmy razem Poznań.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 505. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Pozdrawiam!

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: I po reklamie.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli świeżynka od Katy Perry w Radiu Red Cloud już przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy już, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKP, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: reagują.
1: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Cześć, sąsiedzie. Jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
6: Radzę omijać w tym momencie okolice Ronda Obornickiego. Doszło tam do kolizji, no i już tworzą się korki. Nieciekawie też na Jana Pawła, Głogowskiej od Hetmańskiej do Ościegiennego i na Królowej Jadwigi w stronę Rataj. 22 stopnie, sporo słońca, więc nie zapomnijcie podlać kwiatów na balkonie.
4: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2. 2-6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się

0: Kielców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji Choke Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
1: SK Poznań News.
2: Bartek Kujewski. Sugestie przeniesienia sprawy do innego miasta usłyszeli Maciej i Bartosz. Chcą oni transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć uspokaja.
3: Zwróciliśmy się o opinię prawną do naszego wydziału prawnego. Pewnie spotkamy się z panami jeszcze.
2: I dodaje, że sprawa jest w toku. Dwóch podejrzanych o rozbój i porwanie zatrzymali policjanci z Poznania. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku, a poszkodowany to obywatel Niemiec.
4: Stracił ponad 280 tysięcy złotych.
2: Mówi Maciej Święcichowski z policji. Mężczyznom grozi do 15 lat więzienia.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
7: Radio Eska.
8: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w Esce. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w Esce. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy, na przykład intelektualnej.

0: seksualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka.
0: Wiesz, Paweł, rzecz nie do wyobrażenia. Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale. Ale kurda, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Budujące wieści, które będą was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot, Cut, Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Luboń 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce. Marek Pierre-Cardin, Vernet, Digiel w salonach Cybina.
7: Nowe kolekcje, szeroki wybór rozmiarów. A dla pań, eleganckie sukienki od najlepszych projektantów.
6: Salony mody Cybina zapraszają od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. Do zobaczenia!
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz Społem.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Na Grande i One Last Time zagraliśmy w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą. Tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień. I jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl. A my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I
1: Znaczy, kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony Pawełku. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo. W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła.
5: W Radiu SK.
4: W każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
10: Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
13: To pomysł.
12: Pomysł?
13: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
12: Ale jak?
13: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
12: Oczywiście.
14: Zmieniajmy razem Poznań.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
18: W drugiej alejce po prawej.
17: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
18: A, to prawda.
17: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
18: No jasne.
19: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50x50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
7: Delikatesy mięsne Zguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji, każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso, wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zguły.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: Mamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Ale tu ruch.
2: No jak wolu, ale na Zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
1: O, kwiat pszczelej młodzieży.
2: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
1: Tu zapylam tam z tobą.
3: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
5: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Clio z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
6: Trzy wypadki aktualnie w Poznaniu. Pierwszy w okolicach ronda Starołęka, zakorkowany mocno most Przemysła. Drugą kolizję mamy na A2 w okolicach węzła Krzesiny, no i wydłuża nam się trasa w stronę Lubonia. No i też stłuczka na Torowej przy zjeździe na Krzywoustego. 23 stopnie i nieco podwyższone ciśnienie.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.pl.
5: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
8: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
7: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii.

0: zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
1: SK Poznań. Sport.
2: Bartek Kujewski. Jeszcze nie koniec walki Warty Poznań o awans do pierwszej ligi. W sobotę Zieloni rozegrają u siebie ostatni mecz sezonu. Do Grudka przyjdzie Resowia Rzeszów. Warta Poznań jest na drugim miejscu w tabeli i nad trzecią Olimpią Grudziądz ma 2 punkty przewagi. Pierwszy gwizdek w sobotę o 14:30. A w ten weekend przy drodze dębińskiej kolejny turniej Orlen Am Futbol Ekstraklasy, którego gospodarzem będą Zieloni. W zmaganiach wystąpią m.in. Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa czy bydgoski Zawisza. Harmonogram na stronie Warty.
1: Wrzuć na luz. Radio SK.
3: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
4: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
3: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
4: Tu Pawełek, dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Amy McDonald. This is the life w Radiu SK. 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył. Natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez. Sylwia.
0: Elegancko. Saint-Tropez. Proszę pozdrowić DJ Antoana. Welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Tak? Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużej

0: 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz Społem.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Hot grill.
11: Arilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Z gwarancją. Pewne, sprawdzone. Salon aut używanych Sanocka 92.
21: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia medicover.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel. Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Voyaz, polski producent obuwia.
0: Pawełku,
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już

0: Marysia.
1: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
1: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy. A moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośnomówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj. Spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
1: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
1: Tak, dokładnie, no właśnie, dokładnie,
2: bardziej
1: dokładnie tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że
2: ten
0: się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
1: Chyba był lusy od razu. Cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
1: Kochany dzięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
1: Tak, takiej typowej teściowej jest
0: kochana. Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Voyaz i na voyaz.pl.
0: Ja. Dzięki czemu jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę fruną już 4 pory roku. A zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: Party od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pierowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

złotych. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: podziemne, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: I po reklamie.

0: Aurora i Maciej Musiałowski wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: Prawdziwa polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu? Kompozycja smaku. Domowe lunche, uroczyste kolacje i przyjęcia. Wszystko to w eleganckich wnętrzach, ze świeżych składników i z pasją do gotowania. Kompozycja smaku.com. Komorniki, Jeziorna 1A.
5: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz mSilnikFaktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. mSilnikFaktur.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem za...

0: Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza, Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
6: Ubezpieczenia zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump, środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
16: Cały czas spore problemy przy rondzie Starołęka. Dłużej też zajmuje przejazd S11 od Borówca do Koninka. Spore kolejki również na Dąbrowskiego w stronę centrum, Lutyckiej w kierunku Strzeszyna i na Głogowskiej do Ściegiennego. Momentami silniejsze porywy wiatru i aktualnie bezchmurne niebo.
14: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
18: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie

0: W tej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
1: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
0: A ich kolejny mecz już w piątek.
2: SK Poznań News.
3: Bartek Kujewski. Nowy plan miejscowy ma umożliwić rozbudowę Teatru Polskiego. Miejscy urbaniści pracują nad obszarem od Okrąglaka do ulicy Ratajczaka.
4: Żeby była możliwość rozbudowy tego Teatru Polskiego.
3: Mówi Łukasz Oleński z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Projekt planu jest w trakcie konsultacji społecznych. Remont tramino staje się faktem. 15-letnie tramwaje od Solarisa przejdą poważne naprawy.
5: W trakcie prac sprawdzany jest stan poszczególnych elementów wagonów.
3: Mówi Agnieszka Smogulecka z MPK. 45 Solarisów tramino jeździ w Poznaniu od 15 lat.
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
8: I już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia S.
9: Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
8: Oczywiście bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Zalią i Ozone Dragon Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
9: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Formacja Ozon. Na antenie Radia SK mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładne, no, ładne.
2: Salwy śmiechu. Słyszę.

0: dookoła,
1: Jezu,
0: więc sławne,
1: jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniowo, Sebastian, dobry. Jeżeli nas słyszysz, to było
2: naprawdę... Ja ci doleciało.
1: O, jest, mamy!
2: Witamy państwa,
1: witamy państwa.
3: Witamy.
1: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
3: Nie ma ten z piątku. Radio SK.
1: Jadzie, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.

0: 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Poznaniu. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Zapraszamy do salonów Komputronik w Galerii Poznania, King Cross Marcelin oraz Plaza.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 505 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Prawdziwa polska kuchnia w nowoczesnym wydaniu? Kompozycja smaku. Domowe lunche, uroczyste kolacje i przyjęcia. Wszystko to w eleganckich wnętrzach, ze świeżych składników i z pasją do gotowania. Kompozycja smaku.com. Komorniki, Jeziorna 1A.
12: I po reklamie.

0: Jeremy Sikorski, wracam na antenie Radia SK. My też do was wracamy. Można o nas mówić ludzie bumerangi. Pan Pawełek.
1: Dzień dobry i oczywiście Pirowski.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek trzyma w ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
2: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
2: Dobrze.
0: No to poprosimy.
2: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Opyłem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właśnie
2: wiem. Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Ui, Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witamy?
4: Michał.
0: No, Michale, jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
0: Okej, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem?
0: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
3: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak, no. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Mokrego. No to mokra
3: chusteczka,
4: no.
3: Czyli...
4: taka
3: higieniczna,
4: taka
3: nawilżona. Dobrze.
0: No gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
2: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź, Jadzia, zatańczymy Bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
1: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychać, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Budujące wieści, które będą was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot, Cut, Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie. Centrum Narzędziowe i BHP. Lubonie 11 listopada 140B. I online na cnibhp.com.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes. Less stress.
18: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary 300 ml w asortymencie za 7,99. Wybierz Społem.
19: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
11: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
6: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.

0: dni radości i kreatywnej zabawy.
1: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
0: Misja Ruch. Dzień Dziecka w Poznań Plaza.
2: Poznań Plaza.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań. 3-5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: W studiu czeka na
1: I
0: was.
1: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
0: Tak, między innymi, to nas łączy.
1: Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.
8: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Waglowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
14: Delikatesy mięsne Zyguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji. Każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso. Wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zyguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zyguły.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
0: Sponsorem programu jest Karlik, oferujący nowe Renault Clio z fabryczną instalacją gazową, z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
8: Największe korki już za nami, ale są jeszcze miejsca, gdzie jedzie się po prostu powoli. Tak jest m.in. na Hetmańskiej w stronę Rataj i na Alei Wielkopolskiej do Pułaskiego. W nocy do 8 stopni, a jutro więcej chmur i maksymalnie 21 na plusie.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
0: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 18, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla Was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny już tutaj w

0: jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
1: SK Sport News.
0: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się

0: spadki odnotowano na Strzeszynie i Winogradach. Na powrót ciśnienia trzeba trochę odczekać, mówi Przemysław Ciupka z Aquanetu.
1: Nie jest możliwe przestawienie pracy całego systemu.
0: Aquanet apeluje, by ogrody podlewać po 22 lub wcześniej rano.
2: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę

czujecie się naprawdę jak królowie życia. Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messengerski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Baby Rexha i Faithless w Radiu SK w imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajkany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama. Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
4: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy Iga odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: A jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
12: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz to? To mój świat. Nuty, emocje i ludzie, których kochałem. Ostatnia szansa, by zobaczyć imersyjną wystawę Romantyczny Chopin. Tylko do 31 maja na Międzynarodowych Targach

0: Bardzo przyjemnie w Radiu SK, no powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko, zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje, Kamila. A w sobie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter. Czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
12: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne. Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
14: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
13: Sprawdź to sam, check it out.
14: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
16: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Poznaniu. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Zapraszamy do salonów Komputronik w Galerii Poznania, King Cross Marcelin oraz Plaza.
17: To będzie ostatnia reklama. Delikatesy mięsne Zyguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji. Każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso. Wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zyguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zyguły.
18: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.
1: Piję kawę, jest cudownie, pocałunków lekka pianka.
2: Radio SK. Reklama.
3: Hot grill.
4: Grilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: A, dokąd lecisz, Biedronko?
9: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
8: A co to za sklep?
9: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
8: Kumam.
10: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: Zakupy tylko w Społem. Wedel. Ptasie mleczko 375 gramów. Waniliowe lub śmietankowe za 17,99. Wybierz Społem.
13: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
14: 3, 2, 1. Misja ruch, czas start!
15: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
14: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
15: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
14: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
16: Poznań Plaza.
17: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
18: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny.

0: prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
6: Poznań na czasie.
7: Paweł Adamczewski, ja sprawdzam, co ciekawego dzieje się w Poznaniu i moi drodzy, już jutro wystartuje wielkie poznańskie święto studentów Juvenalia Poznań 2026, czyli 3 dni dobrej zabawy i koncertów pod hasłem w tym roku tworzą ludzie. Na scenie Jan Rapowanie, Golec Orkiestra, Grupson, Zalia, White 2115 czy bracia Kacperczyk. Poza tym animacje, gry, zabawy, no i przede wszystkim food trucki. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia.
5: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
8: Muzyką się żyje.
9: Orkiestra męskiego grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
10: Impreska.
11: Impreska.
10: Impreska.
11: Impreska.
10: Impreska.
11: Impreska.
9: 2 minuty po 19 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
12: Ja słucham,

0: Właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK, za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej, elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. No powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y. No i gramy za chwilę, a po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo Komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MGZS i MGHS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
17: To pomysł.
16: Pomysł?
17: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
16: Ale jak?
17: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
16: Oczywiście.
18: Zmieniajmy razem Poznań.
19: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Ketchup pikantny, łagodny i zero cukru. 432 gramy za 4,49. Wybierz Społem.
20: Poranek na tarasie z widokiem. Praca w strefie coworkingowej tuż obok. Panoramika przy ulicy Wagrowskiej. Rusza sprzedaż drugiego etapu. Mieszkania od 25 do 81 metrów kwadratowych. Sprawdź panoramika.pl. Inwestycja od BPI Real Estate.
21: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Komputronik w Poznaniu. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami.

0: zegarami. A najlepsze? Za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Zapraszamy do salonów Komputronik w Galerii Poznania, King Cross Marcelin oraz Plaza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
3: Może czekoladę z maliny, czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
3: Owsianka z truskawkami, dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych
0: kolacji. Świetnie, portacji. Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, no, no, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak. No Klaudia?

0: przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz Społem.
5: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
6: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
5: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
6: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
5: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
6: Poznań Plaza.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem za...

0: Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
2: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
3: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
4: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
3: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
4: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
3: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
5: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
6: Kiedy marzenia stają się rzeczywistością, to znak, że ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i wprost zawrotny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
7: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama. Delikatesy mięsne Zyguła. Świeżość u nas to codzienność. Mięso i wędliny trafiają do sprzedaży prosto z produkcji. Każdego dnia. Pieczone na miejscu mięso. Wołowina od lokalnych dostawców. Odwiedź delikatesy mięsne Zyguła i przekonaj się, co znaczy świeżo od Zyguły.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
11: Poznań na czasie.
12: Paweł Adamczewski, jeżeli macie dzieci, to już wiecie, co możecie robić w niedzielę. POSIR organizuje Miejski Dzień Dziecka w godzinach od 12 do 17 na boisku na Śródce. Na dzieci będą czekać dmuchańce, tory przeszkód, gigantyczne piłkarzyki i różnego rodzaju aktywności przygotowane wspólnie z poznańskimi klubami sportowymi. Wstęp jest oczywiście wolny, a szczegóły i harmonogram całego wydarzenia znajdziecie na stronie miasta.
10: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
13: Muzyką się żyje.
14: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
14: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bibi.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje? Jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką, kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wersję o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc

0: biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Nio i Jejko na Włodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni Dzień Lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Chcę dłużej lato, jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.

0: więcej. Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Poznań, Rynek Jerzycki 1.
5: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Masz już plany na ostatni weekend maja? Bo Komorniki szykują prawdziwe muzyczne święto. Na scenie Dawid Kwiatkowski, Carla Fernandez i legendarny Old Breakout. Do tego bluesowe granie, DJ-e, amerykańskie fury i klasyki PRL-u. A dla dzieci? Spektakle, animacje, warsztaty i wesołe miasteczko przez cały weekend. 30 i 31 maja Dni Gminy Komorniki z gwiazdami. Polana za szkołą w Wirach. Muzyka, emocje i atrakcje dla całej rodziny. Nie możecie tam zabraknąć.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: I po reklamie.

0: znacie jakiegoś Kubę, to Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No a jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No bo ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian. No ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Gniezno, Chrobrego 26.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Starym Browarze, pierwsze piętro.
15: Poznań na czasie.
16: Paweł Adamczewski, ja sprawdzam, co ciekawego dzieje się w Poznaniu i już 19 czerwca wystartuje Pyrkon, czyli wielkie święto fantastyki. Pełne cosplayu, gier, książek i ludzi, którzy po prostu kochają ten klimat. To największe tego typu wydarzenie w Polsce, jedno z największych w Europie. Na uczestników czekają dziesiątki sal z warsztatami, prelekcjami, konkursami, a także ogromne hale pełne książek, komiksów i gadżetów. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na Facebooku i stronie Pyrkonu.
14: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Stary Browar, pierwsze piętro.
17: Hity na czasie.
18: Hity na czasie. Numer jeden w Poznaniu.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/RMFFM.pl/ usłyszeli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu. Maciej i Bartosz, małżonkowie, chcieli przepisać swój akt małżeństwa zawartego w Berlinie. Zgodnie z marcowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, Polska pozwala na transkrypcję takich dokumentów.
1: Było to niewątpliwie rozczarowanie, no bo Poznań jest miastem, które bardzo się lubi lansować, prawda? Jako takie przyjazne, postępowe, progresywne. Urzędnicy, politycy lubią się lansować, prawda, przy okazji Marszy Równości.
0: Powiedział nam Bartosz, dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego, Mariusz Kopeć, twierdzi, że urzędniczka użyła nieszczęśliwych słów, a sprawa jest w toku.
2: Oczywiście, że rozmawiamy na ten temat. Zwróciliśmy się o opinię prawną do naszego wydziału prawnego. Pewnie spotkamy się z panami jeszcze i wtedy dopiero się okaże na końcu, kiedy będzie faktycznie jakieś rozstrzygnięcie.
0: To pierwszy w Poznaniu wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą pary jednopłciowej. W Warszawie i we Wrocławiu takie wnioski zaakceptowano. Wpadli po kilku miesiącach dwóch podejrzanych o rozbój i porwanie. Zatrzymali policjanci z Poznania. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku na parkingu jednego z centrów handlowych. Poszkodowany to 41-letni obywatel Niemiec.
3: Do pokrzywdzonego podeszło trzech zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego zdarzenia, tego rozboju, mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych, na co składały się zrabowana gotówka, biżuteria, a także zegarki.
0: Powiedział nam Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji i dodał, że prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty rozboju, a także pozbawienia wolności.
3: Za co grozi kara do 15 lat więzienia. Obaj mężczyźni decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Policjanci zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

0: Był zatrzymanym zarzuty rozboju, a także pozbawienia wolności.
1: Za co grozi kara do 15 lat więzienia. Obaj mężczyźni decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Policjanci zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

0: też stałych patroli Straży Miejskiej i Policji, bo nie ma tylu funkcjonariuszy. Służby mają jedynie częściej zaglądać na Dwarte w weekendy. Miasto jednocześnie apeluje do mieszkańców, by każdy niebezpieczny incydent od razu zgłaszać pod numer alarmowy 112.
1: A informacje w tej sprawie zbierał Paweł Adamczewski. Zebrali ponad 6 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie przywrócenia roweru miejskiego w Poznaniu. 140 miast w Polsce swój program ma, a Poznań nie. Czas to zmienić, mówi organizator akcji Kacper Nowicki.
2: Rower miejski to jest podstawowa usługa publiczna, której zadaniem nie jest generowanie zysku, której zadaniem nie jest spełnianie ega władz miasta, tylko której zadaniem jest dostarczanie taniego transportu indywidualnego dla mieszkańców miasta Poznania, dla turystów miasta Poznania, dla rodzin mieszkańców i dla wszystkich, którzy chcą do naszego miasta przyjechać i móc się tanio bądź nawet za darmo po mieście przemieszczać. Niestety w tym momencie stoimy na Placu Kolegiackim, w którego rogu znajdują się słynne już osławione, no raczej złą sławą, punkty Hop and Go, na które miasto wydało prawie 500 000 zł, a które dostarczają drogie i niedopasowane do potrzeb mieszkańców naszego miasta hulajnogi elektryczne, należące do prywatnych firm, które w Polsce nie płacą podatków i które zanieczyszczają przestrzeń publiczną. To, co my teraz zrobimy, to złożymy te podpisy w biurze podawczym Biura Rady Miasta i będziemy oczekiwali na kontakt ze strony Rady Miasta z informacją, czy akceptują naszą inicjatywę pod kątem technicznym, a także czy zweryfikują nasze podpisy pozytywnie. Celowo zebraliśmy tych podpisów 3 razy więcej niż było potrzeba, żeby mieć pewność, że nikomu nie przyjdzie do głowy unieważnić głosów tysięcy mieszkańców. W toku rozmów na temat tego, czy Poznań powinien mieć rower miejski, słyszeliśmy masę absurdalnych pytań i zarzutów. Słyszeliśmy zarzuty o tym, że jakieś prywatne firmy mają teraz zarobić na systemie. Ten system można zbudować jako w pełni publiczny. Miasto mogłoby kupić rowery, mogłoby zbudować stacje i mieć całkowicie na własność system roweru miejskiego, tak jak zresztą było to w przeszłości, bo miasto miało swoje rowery na własność, co zresztą poskutkowało tym, że na samym końcu licytowali je za kilkadziesiąt czy za kilkaset złotych. Jednocześnie słyszeliśmy, że to jest wydatek drogi. Miasto Warszawa wydaje na system roweru miejskiego 17 milionów, mając jednocześnie kilkadziesiąt miliardów złotych budżetu. My przewidujemy, że koszt tego roweru miejskiego to nie byłoby nawet 1% budżetu miasta Poznania, który dzisiaj wynosi ponad 7 miliardów złotych. Szacujemy, że byłby to koszt pomiędzy 10 a 15 milionów przy założeniu tego, czy byłby to system całoroczny, czy na przykład 9-miesięczny z wyłączeniem zimy. Jednocześnie celowo nasza uchwała jest kierunkowa i wskazuje na to, że dokładny kształt systemu określi prezydent w toku konsultacji społecznych, bo to, co my apelujemy, to żeby taki system wrócił do Poznania na zasadzie dialogu z obywatelami, którego tak bardzo zabrakło w Krakowie i z powodu którego w Krakowie czekają nas wybory.
1: Podpisy zbierano pod inicjatywą uchwałodawczą, a to oznacza, że pomysł trafi pod głosowanie Rady Miasta. Przeciwny przywróceniu roweru miejskiego jest prezydent Poznania. Staramy się słuchać środowiska rowerowego, mówi nam Jacek Jaśkowiak.
3: Rozmawiałem z Rowerowym Poznaniem, który jest dla nas partnerem od bardzo wielu lat i staramy się słuchać tego środowiska rowerowego z takim skutkiem, że ten poziom osób, które na co dzień korzystają z rowerów, wzrósł z 2% do 12%. Rozmawiałem na ten temat właśnie z przedstawicielami Rowerowego Poznania i oni tutaj uważają tak, że kiedy myśmy to likwidowali, to ten udział osób, które się przemieszczają tymi rowerami Nextbike'u wynosił 2%, a koszty na poziomie 7 milionów złotych rocznie są tak wysokie, że znacznie lepiej jest te środki przeznaczać na inne działania, które usprawniają tak naprawdę nam ten system rowerowy. Dostałem informacje, jakie inwestycje są kluczowe z punktu widzenia rowerzystów, których oni reprezentują, co należy zrobić, żeby zlikwidować jeszcze takie słabe punkty w Poznaniu i będziemy z nimi to omawiać, dyskutować i szukać rozwiązań. Bierzemy pod uwagę właśnie zdanie rowerzystów, a Rowerowy Poznań jest tego emanacją, a nie pan Kacper, tak? No bo w tym momencie to oni reprezentują to środowisko, to oni od wielu lat zabiegają o to, żeby działać na rzecz właśnie zwiększania ruchu rowerowego. Będziemy na pewno starali się wykorzystać te doświadczenia z Gdańska. Chodzi o to, żeby właśnie uczyć dzieci tej praktyki jeżdżenia rowerem. I proszę zobaczyć, ile mamy my dzisiaj rowerzystów w Poznaniu, ile ma Kraków, a tego typu wypowiedzi osoby o ambicjach politycznych należy oczywiście wysłuchać, natomiast decyzje trzeba podejmować racjonalne w trosce o pieniądze, a nie o niezagrożenie. rozgrywki PR-owe. Przede wszystkim chcemy wykorzystać do doświadczenia Gdańska i zrobimy w maju taką akcję, bo mamy

0: twarde dane, że takie działania dla dzieci i młodzieży skutkują tym, że od następnego roku znacznie więcej dzieci i młodzieży korzysta z roweru jako środka transportu. Druga rzecz jest taka, że widzimy tutaj wielki potencjał właśnie w szkołach. Chodzi o takie uczenie dzieci właśnie jeżdżenia rowerem, tych wszystkich rzeczy, które się wiążą z przepisami. My musimy inwestować w te młode pokolenia i tam na pewno warto te środki inwestować. Mam informacje o tych elementach, które są dzisiaj istotne z punktu widzenia rowerzystów i będziemy rozmawiać, jak to ewentualnie zrobić, jak to wpisać w te następne plany inwestycyjne. Otrzymałem konkretne już tematy. Spotkamy się z panem Gosiewskim, z ZDM-em. Będziemy rozmawiać również z panem Skarbnikiem, żeby w przyszłorocznych już budżetach i w wieloletniej prognozie finansowej, żeby te inwestycje ująć. Tak jak już mówiłem, dla mnie partnerem jest środowisko rowerzystów, a nie nawet z ambicjami politycy takiej czy innej opcji politycznej, którzy tak naprawdę nie patrzą na twarde dane, bo ja patrzę na twarde dane, tak? To jest pierwszy element. Drugi element to jest właśnie środowisko rowerowe, tak? No i nie ukrywajmy, nie byłoby tego sukcesu w Poznaniu, gdyby o tym, co należy robić, decydowali urzędnicy, a nie ci, którzy na co dzień korzystają z rowerów, wiedzą, jak to robić i tym swoim codziennym wykorzystaniem rowerów do jeżdżenia do szkoły, do pracy, do nawet podwożenia dzieci, pokazują tak naprawdę, że się na tym znają.
1: Rower miejski został zlikwidowany w 2022 roku po 11 latach działania.
2: SK Poznań.
1: Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Poza samym budynkiem powstanie także park, mówi dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
3: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat i to jest niesamowite, że w dniu naszego 70. jubileuszu możemy wmurowywać ten kamień. Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów, i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta. To taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności. Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od Dekpolu, czyli generalnego wykonawcy. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap. Będzie realizowany jako opcja w tym przetargu, który wygrała firma Dekpol. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. To będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową i ulicą Nową Skoczną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru, gdzie będzie można przyjść do restauracji, będzie można przyjść do kawiarni i myślę sobie, że to foyer teatru bardzo piękne i otwarte na co dzień od rana do wieczora będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania czy z niego odjeżdżać.
1: Wyposażenie teatru ufundował Urząd Marszałkowski, mówi marszałek Marek Woźniak.
4: Mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną, tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku. I projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 milionów 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska, zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych.
1: Swój punkt widzenia na nową siedzibę teatru pokazali także aktorzy.
5: Katarzyna Tapek,
6: Maciej Badurka,

0: aktorzy Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na razie tylko pręty, stal, fundamenty, ale co widzicie oczami swojej wyobraźni?
1: Widzimy na pewno ogromną, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju scenę musicalową, która powstaje tutaj i oboje, myślę, że mamy nadzieję występować na niej, być częścią po prostu tego wyjątkowego etapu dla miasta Poznania.
2: Ja myślę, że przyszłością jest wystawianie jak największych i najlepszych sztuk w Polsce. Myślę, że też jakichś nowatorskich albo inspirowanych jakimiś takimi bardzo ważnymi wydarzeniami, tak jak na przykład ostatnio Rewolta albo Kombinat, które nawiązują albo do znanych książek, albo do jakichś ważnych wydarzeń, więc na coś takiego bym liczył, no ale też na jakieś może takie duże licencje, bo to zawsze jest fajne zmierzyć się z jakimś zagranicznym tytułem.
1: Można poczuć się jak artysta z Broadwayu.
2: Dokładnie. Tak, więc mamy nadzieję, że już niebawem powstanie ta największa scena musicalowa w Polsce i że będziemy mogli wspólnie na niej występować, uczestniczyć w tych wielkich spektaklach. Mamy taką nadzieję.
0: To będzie polski Broadway?
2: Nad
1: Mamy
2: Wartą.
1: Mamy taką nadzieję.
2: Nad Wartą, bo już Gdynia mianuje się Broadwayem nad Bałtykiem, tak. Więc może akurat my będziemy mogli się mianować Broadwayem nad Wartą, ale to zobaczymy. No.
0: Te warunki, które dzisiaj macie w teatrze, ja byłam u Państwa jakoś tak powiedzmy 2 miesiące temu i widziałam, no chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że bywają dość spartańskie, jeżeli chodzi o to miejsce. To też będzie dla Was ulga?
1: Oczywiście, że tak. Teraz warunki są naprawdę trudne, jest mało miejsca, też nasze przestrzenie nie są zbyt ergonomiczne, tak mogę to powiedzieć. I myślę, że taka ogromna zmiana będzie też ogromną zmianą dla komfortu naszej pracy.
2: Tak, zgadzam się, ale myślę, że warto podkreślić i myślę, że Kasia się ze mną zgodzi, że w aktualnej siedzibie my świetnie sobie radzimy w ogóle, jeśli chodzi o realizację, jeśli chodzi o poziom artystyczny i wykorzystanie tej sceny. Dyrekcja też zapewnia nam realizatorów, którzy starają się wypełnić tę scenę jak najlepiej, czy scenografią, czy choreografiami, czy wizualizacjami, więc myślę, że jeśli to przeniesiemy jeszcze na większy wymiar, no to to będzie jeszcze bardziej dodawało takiej
1: pompatyczności
2: albo takiej dokładnie czegoś, co...
1: takiego wiatru w żagle, o.
2: Dokładnie.
1: Że będziemy mogli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i pokazać jeszcze więcej umiejętności, które mamy, no i my jako artyści też bardziej się rozwinąć.
3: Nowy Teatr Muzyczny ma powstać w ciągu 3 lat. Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
4: SK Music News.

0: Szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej. Z drugiej, coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskiej Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
1: SK Music News.
0: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
1: SK Music News.
0: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha, obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
3: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski, chłopcy się nie znali ze sobą, ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury, no i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej, potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu, na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat i no i dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
3: To chyba Będę z Tobą to był hit.

Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5.

0: W ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, tak w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlet, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to no to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach,

0: była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije trzy razy wolniej.

więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije trzy razy wolniej.

0: Graliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a graliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz.
2: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games.

0: Radny Łukasz Mikułach, historycy cieszą się, że ich pomysł będzie realizowany, ale obawiają się, że wcześniej na północnej części wyspy powstaną mieszkania.
1: Kiedy plan miejscowy zostanie uchwalony, natychmiast może się pojawić projekt już konkretnego inwestora, na który w trybie administracyjnym i w terminie administracyjnym trzeba będzie odpowiedzieć.
0: Mówi Stanisław Czekalski, jeden z pomysłodawców projektu. Komisje Rady Miasta zwróciły się do prezydenta o powołanie zespołu przy konserwator zabytków, a co za tym idzie, rozpoczęcie prac nad parkiem kulturowym. Przystanek to nie palarnia? Albo masz plecak? Zdejmij go, to dla wielu już kultowe teksty z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Niewielu jednak wie, że jeden z tych tekstów został zmieniony. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie przypomina, jak jeździć z kulturą.
2: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
3: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
2: Z pewnością tak, natomiast zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do drugiego pasażera, tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób w transporcie publicznym. Bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami, najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast nie zawsze tak jest. Dlatego też są pewne regulacje, które mają

0: osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się, to są oczywiście to kobiety w ciąży, ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład no, mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak, jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy no, rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
1: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek, to nie palarnia, to już są myślę takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań niekulturalnych w komunikacji zbiorowej jest coraz mniej?
0: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie no, pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć, odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PST, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić. I rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie no, bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast no, nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat no, my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, no bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę

wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że no, trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów bardzo mocno chciało wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, no bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść. Spokojnie, każdy zdąży wsiąść, nie ma z tym żadnego problemu, ale dajmy szansę najpierw tym, którzy są wewnątrz, żeby mogli wysiąść. I tak samo jak wejdziemy do pojazdu, to też warto pamiętać o tym, żebyśmy, nawet jeżeli jedziemy jeden przystanek, żebyśmy się odsunęli od drzwi. To nie jest też tak, że my musimy od razu iść w głąb pojazdu, jeżeli zwłaszcza jedziemy ten jeden przystanek jakoś gdzieś tam daleko. Natomiast warto odsunąć się od drzwi, bo jeżeli stoimy przy drzwiach, no to blokujemy te drzwi, uniemożliwiając potem

0: przystanek, żebyśmy się odsunęli od drzwi. To nie jest też tak, że my musimy od razu iść w głąb pojazdu, jeżeli zwłaszcza jedziemy ten jeden przystanek jakoś gdzieś tam daleko. Natomiast warto odsunąć się od drzwi, bo jeżeli stoimy przy drzwiach, no to blokujemy te drzwi, uniemożliwiając, bo tak ma zakodowane, że wchodząc do pojazdu od razu się ustawia przy drzwiach. Lepiej po prostu się przesunąć trochę do wnętrza, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś dalej, czy do pętli, czy ileś przystanków, no to naprawdę wchodząc do środka, damy szansę też innym na korzystanie z transportu, bo też bywały takie sytuacje, że teraz jest tego dużo, dużo mniej, ale bywało tak kiedyś, że bardzo dużo osób było właśnie skoncentrowanych przy drzwiach, a w tych przestrzeniach pomiędzy drzwiami było widać przez okna, że tam jest puste miejsce, natomiast no, dodatkowo osoby musiały się bardzo mocno wciskać, żeby w ogóle móc wejść. No i to też taki apel o to, żebyśmy myśleli też o innych, nie tylko o sobie, a w ten sposób właśnie myślimy o kimś innym.
1: SK Poznań.
2: Na krótko, takie 3-4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów, co by to było?
0: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej, znaczy nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak nie mamy akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Wystarczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą, także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
2: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
0: Nie, jest to zabronione.
2: Z kierowcą autobusu.
0: Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no, kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
2: Ale takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
0: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść, właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą, warto widzieć w pasażerze drugiego człowieka i warto być życzliwym.
3: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym opowiedział nam Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Eski Poznań. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
4: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
3: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
4: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
3: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
5: Poznań Plaza.
6: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mówi Jankes, mam dla Was ważny komunikat.
10: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gorda Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Fris, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: CSK Poznań. Reklama. Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: 3, 2, 1. Misja ruch, czas start.
5: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą

0: Z Poznań Plaza.
1: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
0: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
1: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
2: Poznań Plaza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mówi Ankes, mam dla was ważny komunikat.
5: 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się wielki mecz. Gortat Team kontra NATO Air Force Team. BDS, Freeze, Żyła, Damiński, Fornal, Habior, Uznański, Wiśniewski i Lexi pod wodzą Marcina Gortata zmierzą się z reprezentacją Sił Powietrznych NATO. Do zobaczenia w sobotę, 13 czerwca w Łodzi o godzinie 17. Bilety dostępne na kubilecik.pl. Na mecz zaprasza miasto Łódź. Gospodarz wydarzenia, imprezę poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: I po reklamie.

0: myślę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
3: Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
2: I po reklamie.

0: euforio.
1: Eska Poznań.
2: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę